This is WVKR FM Poughkeepsie 91.3. Rozpoczynamy polski program. Pamiętamy ojczyznę.

Dzień dobry. Rozpoczęłam dzisiejszy program piosenką Płonie już jesień w wykonaniu tercetu egzotycznego. Wita Was Vala Sagan. Życzę przyjemnego odbioru. Kochani, jest jesień. To czas, kiedy przyroda prezentuje swoje umiejętności malarskie, zamieniając codzienne widoki w paletę odcieni złota, pomarańczy i czerwieni. Ale na pewno żałujemy, że lato się skończyło, a przeważnie państwo, którzy gościli u pana Zenona i Danusi Podpora, państwo Danusia i Tadeusz Gola z Krakowa, którzy wyjeżdżają z powrotem do Krakowa, życzymy przyjemnej podróży i przesyłamy piosenkę A mnie jest szkoda lata. Na pewno im też szkoda i szkoda odjeżdżać od przyjaciela.

Ja też nie lubię być sama jesienią. Jesień. Warto spojrzeć na jesień jako na okazję do zatrzymania się na moment i cieszenia się tym, co mamy wokół siebie. Każdy liść, który opada z drzewa, nosi w sobie historię letnich dni, które już minęły. To czas refleksji nad przemijaniem i pięknem zmian. W końcu, czyż nie jest to tak, że to właśnie te efemeryczne chwile tworzą najpiękniejsze wspomnienia? Posłuchajmy teraz pięknej, starodawnej piosenki Jarzębina Czerwona i zapraszam do pięknego walczyka.

Tak, trudno jest wybrać czasami. I mamy pierwsze ogłoszenie. 4 października, czyli jutro, odbędzie się od 89. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. W tym roku mija 250. rocznica Deklaracji Niepodległości Ameryki, dokumentu, za którego ideały walczył i oddał życie Kazimierz Pułaski. Parada Pułaskiego jest największym polonijnym wydarzeniem w Ameryce. Co roku gromadzi dziesiątki tysięcy uczestników i widzów w Nowym Jorku, z Nowego Jorku, z New Jersey, Connecticut i Pensylwanii. Piątą aleją maszerują orkiestry, zespoły folkloryczne, harcerze, uczniowie szkół polskich, przedstawiciele parafii, organizacji, klubów i zaproszeni goście. Pamiętam bardzo dobrze, jak Polonia Poughkeepsie i okolic brała czynny udział w tej uroczystości. To naprawdę były fajne, fajne czasy. Na marginesie dodam, jak miałam przeszło 30 lat temu, tańczyłam w paradzie Poleczkę i właśnie teraz posłuchajmy Poleczki Jana Dziana, mojego syna, bo przy takiej melodii dobrze się tańczy i dobrze się maszeruje.

I mamy drugie ogłoszenie lokalne. 11 października z okazji 125. rocznicy od założenia parafii świętego Józefa odbędzie się msza święta o godzinie 9.30 w naszej byłej parafii. Po mszy świętej o godzinie 10.45 zbieramy się wszyscy, aby wziąć udział w paradzie Pułaskiego w Poughkeepsie. W razie złej pogody uroczystości odbędą się w Germania Klubie w Poughkeepsie, a następnie można potańczyć przy muzyce Denis Poliski and the Maestro Man. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w tych właśnie uroczystościach, które są dla nas bardzo ważne. Posłuchajmy teraz piosenki Złota Polska Jesień.

Jutro obchodzi urodziny pani Marta Ćwik. Z tej właśnie okazji życzymy jej miłości w każdej sekundzie, spokoju w każdej minucie, szczerości w każdej godzinie, a szczęścia przez całe życie. Tego ci życzą gracze w 31 wraz z piosenką Jedno życie masz w opracowaniu Kapeli Góralskiej.

Tak, naprawdę mamy piękną jesień do tej pory. Może troszkę za dużo deszczu w niektórych miejscach. Pierwszy siwy włos śpiewał zespół Tip Top. Teraz następna piosenka będzie troszkę śmieszna. Posłuchajmy, jak niektóre mamusie chcą poszukać męża dla swojej córki, a która jest bardzo grymaśna. Piosenka w zielonym gaju liście spadają.

organizatorzy pikniku Polskiej Biblioteki przy parafii Świętego Józefa, serdecznie dziękują Państwu Zosi i Tadeuszowi Gałązka za udostępnienie ich lokalu w ubiegłą sobotę. Naprawdę było bardzo, bardzo świetnie. Kończąc ten dzisiejszy program, żegnam się z Wami wszystkimi. Życzę przyjemnego weekendu i załączam piosenkę Niech żyje nasz orzeł biały w opracowaniu tercetu egzotycznego. Do widzenia.